Tak, mnie to jest to pewnie programy są podanie. Oni to algorytm. Wygarną hola.